0: già qui, domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Kont taf li wieħed minn kull 1000 persuna fl-Unjoni Ewropea juża lingwa tas-sinjali bħala l-ewwel lingwa tiegħu? Fil-verità, qed ngħidu lingwa tas-sinjali u mhux il-lingwa tas-sinjali peress li m'hemmx sistema universali unika. Madwar l-Unjoni Ewropea hemm 29 lingwa tas-sinjali nazzjonali rikonoxxuti. Dawn il-lingwi ma jintużawx biss minn persuni li huma neqsim is-smieħ, iżda jużawhom ukoll nies li mhumiex neqsim is-smieħ imma jixtiequ jikkomunikaw mal-familja jew mal-ħbieb. Biex titqajjem kuxjenza dwar din id-diversità lingwistika u kulturali, in-Nazzjonijiet Uniti iddikjarat it-23 ta' Settembru bħala l-Jum Internazzjonali tal-Lingwi tas-Sinjali. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju qed nagħtu ħarsa lejn il-lingwi tas-sinjali fl-Unjoni Ewropea u x'qed jagħmel il-Parlament Ewropew biex jippreservhom u jippromovihom.
2: Il-lingwi tas-sinjali huma lingwi rikki u varjati. Notevolment huma lingwi fihom infushom. Li jfisser li mhumiex infassla għabbażi lingwa mitkellma. Kull lingwa tas-sinjali għandha l-grammatika, il-vokabularju u s-sintassi tagħha stess. U hija marbuta mill-qrib mal-komunità u l-kultura fejn żviluppat. Pereżempju, il-lingwa tas-sinjali Italjana tintuża fl-Italja, il-lingwa tas-sinjali Franċiża fi Franza u xi pajjiżi għandhom żewġ lingwi tas-sinjali distinti. Pereżempju, il-Belġju għandu l-Fjamming u l-Franċiż Belġjan. Il-lingwi tas-sinjali varjaw skont il-pajjiż, ir-reġjun, l-età u anke l-kuntest soċjali. Dawn il-lingwi ma jintużawx biss bħala mezz ta' komunikazzjoni, iżda wkoll bħala forma ta' espressjoni kulturali, identità u kreattività artistika. Bħal-lingwi mitkellma, il-lingwi tas-sinjali jistgħu jinġabru familji tal-lingwi. Żewġ lingwi tas-sinjali jista' jkollhom xi xebħ bejniethom iżda qatt ma jkunu kompletament l-istess. Pereżempju, min juża l-lingwa tas-sinjali Awstrijaka u l-lingwa tas-sinjali Olandiża, ġeneralment jifhem aktar faċilment lill-persuni li jużaw il-lingwa tas-sinjali Ġermaniża milli dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali Griega. Palissa fis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea jintużaw 29 lingwa tas-sinjali nazzjonali. Il-Lussemburgu juża l-varjetà tiegħu tal-lingwa tas-sinjali Ġermaniża, fil-waqt li xi pajjiżi bħal Finlandja u l-Estonja jirrikonoxxu aktar minn lingwa tas-sinjali waħda. Fil-Finlandja jintużaw il-lingwa tas-sinjali Finlandiża u dik Finlandiża Svediża, fil-waqt li fl-Estonja jintużaw il-lingwa tas-sinjali Estonjana u dik Russa.
1: Punt partikolarment interessanti huwa li l-persuni neqsim is-smieħ li jkunu ġejjin minn pajjiżi differenti sikwit jirnexxielhom jikkomunikaw b'mod effettiv anke meta jużaw il-lingwa tas-sinjali differenti. Ejja nieħdu l-eżempju ta' persuna nieqsa mis-smieħ minn Franza u oħra mill-Polonja. Għalkemm huma jużaw lingwi tas-sinjali nazzjonali differenti, x'aktarx li malajr jirnexxielhom isibu modi kif jikkomunikaw bl-użu ta' sinjali, ġesti u espressjonijiet tal-wiċċ komuni. Xi ħaġa bħal din tkun ħafna aktar diffiċli għal żewġ persuni li jisimgħu iżda jitkellmu lingwi differenti minn xulxin. Filwaqt li m'hemmx lingwa tas-sinjali universali, il-kunċett tal-lingwa tas-sinjali li tinftiehem b'mod aktar universali ilu jiżviluppa, speċjalment mill-1951, meta ġiet stabbilita l-Federazzjoni Dinjija tal-Persuni Neqsim Is-Smieħ. Is-sinjali internazzjonali huwa sistema ta' komunikazzjoni użata f'ambjenti internazzjonali pal-konferenzi u laqat. Madankollu, mhuwiex lingwa kompletament standardizzata jew formali, m'għandu l-ebda grammatika jew vokabularju fissi, u bbażat fuq ġesti, sinjali komuni u kuntest. Is-sinjali internazzjonali spiss jinkorpora l-aktar sinjali li jintarfu internazzjonalment, u l-forma tiegħu tista' tvarja skont ir-reġjun. Pereżempju, is-sinjali li huma aktar komuni fl-Ewropa tal-Punent għandhom it-tendenza li jintużaw f'kuntesti tal-Unjoni Ewropea, fuqat li diversi varjazzjonijiet jaf ikunu aktar prominenti f'kuntesti Asjatiċi jew Afrikani. Huwa importanti li nżommu f'moħħna li sinjali internazzjonali ma jeżistix biex jieħu post il-lingwi tas-sinjali nazzjonali u lanqas m'għandu l-istess status legali. Madankollu fl-Unjoni Ewropea u fil-livell internazzjonali, id-domanda l-interpretazzjoni bis-sinjal internazzjonali żdiedet b'mod sinifikanti, b'mod partikolari f'laqat u avvenimenti ta' livell għoli. Din iż-żieda fid-domanda tirrifletti ż-żieda fil-mobilità u l-parteċipazzjoni ta' persuni neqsin mis-smih madwar l-Ewropa. Din tenfasizza wkoll il-ħtieġa għal għodod ta' komunikazzjoni inklusivi.
2: Allura, x'irwol għandu l-Parlament Ewropew f'dan kollu? Il-Parlament jiżgura li d-dibattiti plenarji tiegħu ikunu aċċessibbli bil-lingwa tas-sinjali għall-membri li jeħtieġuha. Fl-2016 il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-lingwi tas-sinjali u l-interpreti professjonali tal-lingwa tas-sinjali. Ir-riżoluzzjoni tirrikonoxxi d-differenzi fid-disponibbiltà u l-kwalità tal-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, bis-saħħa tar-riżoluzzjoni, il-Parlament appoġġja l-oti tas-servizz ta' interpretazzjoni tas-sinjali internazzjonali fis-sessjonijiet plenarji kollha. Minn barra dan, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Fir-riżoluzzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew saħħu li l-persuni b'diżabilità jeħtieġ li jkollhom aċċess għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni f'formati u teknoloġiji aċċessibbli u li dawn ikunu xierqa għat-tipi differenti ta' diżabilità, inkluż il-lingwi tas-sinjali. Għalhekk huma appellaw lill-Kummissjoni biex tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura lill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar l-aċċess għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni ikunu qed jiġu implementati fil-prattika. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-lingwi tas-sinjali, il-Parlament enfasizza fuq l-importanza ta' interpreti kwalifikati u professjonali tal-lingwa tas-sinjali u appella biex il-lingwi tas-sinjali nazzjonali u reġjonali jiġu rikonoxxuti uffiċjalment kemm fl-Istati membri kif ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, il-membri tal-Parlament Ewropew ħeġġew lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jippromovu it-tagħlim tal-lingwi tas-sinjali bl-istess mod li jagħmlu għal-lingwi barranin u biex jinkluduhom fil-kurrikuli tal-iskejjel. L-għan huwa li titqajjem kuxjenza dwar il-lingwi tas-sinjali jiżdied l-użu tagħhom u tiġi promossa aktar inklużjoni lingwistika u soċjali.
1: F'Settembru 2024, l-Unjoni Ewropea tal-Persuni Neqsin Mis-Smih li hija l-unika organizzazzjoni supranazzjonali li tirrappreżenta lill-persuni neqsin mis-smih fuq livell Ewropew, ippubblikat dokument flimkien ma' assoċjazzjonijiet mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan kien dokument ta' pożizzjoni dwar is-suġġett tal-lingwi nazzjonali tas-sinjali bħala lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Id-dokument jitlob li 29 lingwa tas-sinjali nazzjonali jiġu rikonoxxuti bħala lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' l-24 lingwa uffiċjali mitkellma attwali. Id-dokument ta' pożizzjoni jagħmel enfasi fuq l-obbligu legali tal-Unjoni Ewropea li tirrispetta d-diversità lingwistika u kulturali u li bħala parti mill-politika tagħha dwar il-multilingwiżmu tipprevjeni diskriminazzjoni għabbażi tal-lingwa. Id-diversità lingwistika u l-multilingwiżmu huma valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Fuq li sar progress sinifikanti fil-promozzjoni u l-protezzjoni tax-xenarju multilingwi rik tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-lingwi tas-sinjali, għad fadal xi jsir biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent sħiħ tal-lingwi tas-sinjali u l-aċċessibbiltà fil-komunitajiet u s-setturi kollha. Biex jappoġġja l-aċċess għall-informazzjoni għal kulħadd, Europal Radio jipprovdi traskrizzjoni għall-episodju kollha tal-podcasts tiegħu. Dan jikkonforma mal-istandards ta' aċċessibbiltà u l-għan huwa li jiġi żgurat li l-persuni neqsin mis-smih kif ukoll kwalunkwe membru tal-udjenza li jkun jeħtieġ traskrizzjoni ikunu jistgħu jibqgħu infurmati dwar il-ħidma tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jipprovdi kontenut b'lingwaġġ ċar u aċċessibbli. B'hekk jikkontribwixxi għad-dialogu pubbliku inklussiv u jqarreb l-informazzjoni lejn in-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Meta nappoġġjaw id-diversità lingwistika u l-aċċess ugwali għall-komunikazzjoni, nibnu Ewropa aktar inklusiva għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
3: Na początku października 2024 roku Parlament Europejski opublikował wyniki pierwszego badania Eurobarometru po wyborach europejskich. Wynika z niego, że Europejczyków martwią wysokie koszty życia i sytuacje gospodarcze. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o wynikach badania opinii publicznej po wyborach europejskich w 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Inflacja, wyższe koszty życia i sytuacja gospodarcza. Oto sprawy, z powodu których w ostatnich wyborach europejskich zagłosowało ponad 40% Europejczyków. Sytuacja międzynarodowa skłoniła do udziału w wyborach 30% osób. Tyle samo wyborców poszło do urn, by chronić demokrację i praworządność. Na kolejnym miejscu w rankingu znalazły się kwestie środowiskowe, zmiana klimatu oraz unijna polityka bezpieczeństwa i obrony. 2/3 respondentów cieszy się z tego, że ich kraj należy do Unii i widzi przyszłość wspólnoty w jasnych barwach. Odsetek Europejczyków, którzy uważają, że ich kraj korzysta na członkostwie, od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie 70%. Obywatele uważają, że członkostwo w Unii jest korzystne dla ich kraju przede wszystkim z 4 powodów. Po pierwsze, Europejczycy są zadowoleni z większej współpracy między krajami Unii. Po drugie, uważają, że Unia pomaga utrzymać spokój i zwiększa bezpieczeństwo. Po trzecie, respondenci sądzą, że Unia pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy. Po czwarte, że dzięki niej mają więcej możliwości zawodowych. Europejczycy nadal mocno wierzą w europejską demokrację parlamentarną. 42% respondentów pozytywnie postrzega Parlament Europejski. Jest to najwyższy wynik w historii. Ponadto, według badania, udział w wyborach europejskich stał się dla wielu obywateli nawykiem demokratycznym. Połowa respondentów stwierdziła, że wzięła udział w wyborach, bo robi to zawsze. Z kolei 40% uważa, że jest to ich obywatelski obowiązek. Badanie przeprowadził ośrodek badawczy Verian w czerwcu i lipcu 2024 roku na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.

0: få mennesker har som Melina Mercouri formået at forene en strålende kunstnerisk karriere med en magtfuld politisk karriere. Hun var en berømt skuespiller og en international filmstjerne, før hun blev et politisk ikon efter statskuppet i Grækenland i 1967. Hun rejste verden rundt og fordømte diktaturet og forsvarede demokratiet. Efter regimets fald blev hun Grækenlands længst siddende kulturminister og et stiftende medlem af partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse.
1: Mercouri arbejdede utrætteligt på at øge den kulturelle bevidsthed i Europa, og hendes aftryk lever videre gennem initiativer som Den Europæiske Kulturhovedstad og Melina Mercouri-fonden. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
0: Amalia Maria Mercouri blev født i Athen i 1920. Efter at have afsluttet teaterskolen, blev hun hurtigt en førende teaterskuespiller. Hendes gennembrud blev hendes rolle i teaterstykket Omstigning til Paradis i 1949, og kort efter vandt hun Marika Kotopoli-prisen for bedste kvindelige skuespiller.
1: Hendes første film, Stella, instrueret af Michalis Kakuyannis, høstede ros ved Cannes Filmfestival i 1956. Det var her, hun mødte den amerikanske filmskaber Jules Dassin, som senere hen blev hendes mand og samarbejdspartner. I 1960 vandt hun prisen for bedste kvindelige skuespiller i Cannes for sin præstation i Aldrig om søndagen, en film, som modtog 5 Oscar-nomineringer.
0: Den 21. april 1967, mens hun optrådte i New York, fandt Mercouri ud af, at en gruppe hærofficerer havde taget magten i Grækenland og oprettet den græske junta, også kendt som oberststyret. Fra da af gjorde hun brug af enhver mulighed for at fordømme juntaen på scenen og gentage sit slogan, demokratiet vil vinde.
1: Gennem regimens 7-årige styre førte hun kampagne over hele verden og krævede demokratiets tilbagevenden. Obersterne fratog hende hendes græske statsborgerskab, et træk, der kun forstærkede hendes beslutsomhed. I et efterfølgende interview beskrev hun hændelsen på følgende måde.
0: En nat klokken 4 ringede Daily Mail til mig og sagde, de har frataget dig dit statsborgerskab. Jeg var den første person, de gjorde det mod. Jeg var endnu ikke helt vågen og talte ikke engang flydende engelsk, men jeg svarede, jeg blev født som græker. Han blev født som fascist og vil dø som fascist. Jeg blev født som græker og vil dø som græker.
1: På trods af trusler og sågar et morforsøg, vaklede hendes ånd aldrig. Hun fortsatte sin kamp gennem taler, koncerter og interviews, indtil demokratiet blev genoprettet i 1974.
0: Tilbage i Grækenland hjalp Mercouri med at stifte partiet Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse, og hun blev valgt til parlamentet i 1977. Da Den Panhellenske Socialistiske Bevægelse vandt valget i 1981, blev hun kulturminister. Hun var den første kvinde i denne stilling, og er den dag i dag den længst siddende kulturminister i Grækenlands historie.
1: Som minister transformerede hun kulturlivet. Hun introducerede fri adgang til museer for græske statsborgere, fremmede uddannelse gennem kulturarv og lancerede store projekter såsom det byzantinske museum i Thessaloniki. Hun begyndte også på sin berømte kampagne for tilbageleveringen af Parthenonskulpturerne.
0: Hvad betyder Shakespeare for England? St. Paul's Katedral? Hvad betyder Taj Mahal for Indien? Hvad betyder malerierne i det Sixtinske Kapel for Italien? Parthenonskulpturerne er vores stolthed. De er vores identitet. De er bindeledet mellem nutiden og græsk fortræffelighed. De er kreationer, som er synonyme med vores forståelse af demokrati og frihed.
1: Hendes mest varige aftryk på EU er etableringen af initiativet vedrørende europæiske kulturhovedsteder. Efter at Mercouri fik overtalt EU's kulturminister til at gøre kultur central for EU's identitet, blev Athen i 1985 den første europæiske kulturhovedstad. Hun tilskyndede også til at skabe kulturelle bånd til Østeuropa, endda før jerntæppets fald.
0: I starten af 1990'erne bragte hun skuespil og politik sammen igen. Da den panhellenske socialistiske bevægelse vendte tilbage til magten i 1993, påtog hun sig igen rollen som kulturminister og fokuserede på at knytte kultur sammen med uddannelse.
1: Melina Mercouri døde i New York i 1994. Hendes begravelse var en statsbegravelse, der viste, hvor meget det græske folk holdt af hende. I dag lever hendes vision videre gennem Melina Mercouri-fonden, som fremmer græsk kultur verden over. Siden 2007 har fonden årligt tildelt Melina Mercouris teaterpris til en ung skuespillerinde, sammen med Melinas signaturbrosje, som overdrages fra venner til venner og holder hendes ånd i live på scenen.
0: For Melina Mercouri handlede det aldrig om titler eller priser. Det handlede om kærlighed. Hendes kærlighed til Grækenland og den kærlighed, hun fik retur. Hendes stemme og vision er den dag i dag til inspiration for flere generationer.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną, czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna rzecznik praw obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
3: Опрашваш, че те насекоми като пчелите, пеперудите и бръмбарите играят основна роля в нашата екосистема. Навсякъде по света обаче те са изправени пред редица заплахи, включително изменението на климата, загубата на местообитания, вредителите и интензивното монокултурно земеделие. Тези заплахи водят до драматичен спад както на дивите, така и на отглежданите опрашители, независимо от жизненото им значение за нашето благополучие и за природата. Слушайте подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще разгледаме какво прави Европейският съюз за опазването на тези животинки –

0: El 1 de mayo de 2004 fue un momento histórico para 10 países en el corazón de Europa. Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia se unieron a la familia europea. Fue un momento de celebración, unidad y un sinfín de oportunidades. Conozcamos con más detalle este acontecimiento clave. La Unión Europea se ha ampliado varias veces a lo largo de su historia con la adhesión de nuevos Estados miembros. En 2004 experimentó su mayor expansión, dando la bienvenida a 10 nuevos países: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Así, tras este proceso, pasaron a ser 25 los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, en aquellos tiempos la visión de futuro era llegar a 30. Pero, ¿por qué es tan importante la adhesión de estos 10 nuevos países? Por un lado, representó la mayor ampliación de la Unión Europea. En total, 3 antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, 4 antiguos satélites de la Unión Soviética, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, una antigua república yugoslava, Eslovenia, y 2 islas mediterráneas, Chipre y Malta, se convirtieron en Estados miembros de la Unión. Emprendieron un viaje hacia una mayor cooperación, prosperidad y solidaridad. Esta ampliación significó mucho más que un mero aumento del número de países de la Unión. No solo marcó un cambio en el panorama geopolítico que daría forma al futuro de Europa para las generaciones futuras, sino que expandió las fronteras de la Unión hacia el este y reforzó el papel de esta como fuerza estabilizadora en Europa. Ahora bien, ¿por qué querían estos países adherirse a la Unión Europea? Para muchos de ellos fue una ocasión para aferrarse a la promesa de democracia, libertad y oportunidad que la Unión simbolizaba. La ampliación siguió a la caída de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, que había permitido a estos países iniciar la transición hacia la democracia y las economías de mercado. Esta ampliación histórica de la Unión de 15 a 25 miembros cerró un largo proceso de adhesión que permitió la reunificación del pueblo europeo, dividido durante medio siglo por el telón de acero y la Guerra Fría. La ampliación de 2004 también tuvo importantes repercusiones en el régimen lingüístico de la Unión. Se podría decir que supuso un desafío sin precedente. Con la incorporación del checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés y polaco, las lenguas oficiales de la Unión aumentaron de 11 a 20. Se crearon 9 unidades de traducción en el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo para hacer así la institución accesible en las lenguas recién añadidas. En los años previos a la ampliación, cuando las negociaciones de adhesión estaban en curso, el personal lingüístico existente comenzó a prepararse para la introducción de las nuevas lenguas mediante programas de estudios de idioma. El compromiso de la Unión con la inclusión y la diversidad queda patente en su particular caleidoscopio lingüístico. Cada idioma no es solo un medio de comunicación, sino una ventana a la historia, la cultura y la identidad de un país. A través de la traducción y la interpretación, la Unión vela porque se escuchen todas las voces. Tras la incorporación de 10 países en 2004, que supuso la quinta ampliación de la Unión, Bulgaria y Rumanía se adhirieron en 2007 y Croacia en 2013. Dos décadas después, la repercusión de la ampliación de 2004 se sigue sintiendo en toda Europa. La Unión Europea ha reafirmado su papel como faro de esperanza, progreso y cooperación en un mundo en constante evolución. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento
1: Europeo. U Evropski uniji je več vrst zakonodajnih predpisov. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Nekateri veljajo za vse države članice, drugi pa le za nekatere. V tem prispevku se bomo posvetili zelo pomembnim zakonodajnim besedilom, direktivam. Direktiva je pravni akt, ki so ga sprejele institucije Evropske unije. Namenjena je državam članicam in določa cilj, ki ga te morajo doseči. Direktiva je del tako imenovane sekundarne zakonodaje unije, kamor sodijo pravni akti sprejeti skladno s temeljnimi pogodbami Evropske unije, ki jih uvrščamo v primarno zakonodajo. Več o pogodbah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno, glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev Evropske unije.